0: No tears left to cry, Ariana Grande. Šesto mesto, z desetega je šla gore. Zdaj pa gremo na petico.
1: 30 največkrat predvajanih.
0: Jonas Blue, Rise. To je petica. We gonna ride, ride, ride, ride, ride till we fall.